0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Are you ready, ready?
1: This is Bruno Mars. I'm Olivia Thien. It's Sabrina Carpenter. Music. Fajn.

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Next generation.
1: Next generation.

kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasu nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochanie, złap mnie za dłoń, zostaw